zostało, a pan blok kłania mnie, a to wybiera mi łóżko. Ujęty ciastkę nie wieleniamy, bo wybiera ci zostało, a pan blok kłania mnie, bo wybiera mi łóżko. Yeah.